ptaszcie. Fajnie mam tak. Podejmaj go we wlad. Patrzcie, szajcie, pytą się kokocie. On ma podkostę, kosta, radość, kosta. Zadmy, dymy tu weż dega. Sinty, ty, sinkajte, bez zawarszuła, na czek. Podobne, każdy dwa, jedna, wikis.